0: Radio RT1.
1: Laut Schwabens Hitradio.
2: Gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.